kusamiriza kwi radio na manayi bibukije kirazira kubipa kirazira kubipa kandi abantu bipanzoza ndabasarisha ndabaca ndabavuga kwi radio urandika ubutumwa bugufi cyanke ukakura ari kubifye byukuri ni nkawo buri kuratekera amazi mu rukangaga umuntu ariko ni 69 6200 2022 2036 ingeso urayirenza urugo ntizobandanye